two. Microphone checker 1, 2.

będzie dzwonić jak żeliwo. Ty ją trącisz, ciszę zmącisz. A w tej ciszy taka susza, nawet motyl się nie rusza.

może tak się zdarzyć, że się możesz ogniem sparzyć, gdy ci padnie blask na twarzy. W takim razie trudno, cóż, cóż, trudno, cóż, cóż, cóż, no cóż. Nie dotykaj dzikich róż. W takim razie trudno, cóż, nie dotykaj dzikich róż. No cóż, no cóż, no cóż, no cóż. Nie dotykaj dzikich róż.

I'm gonna go to the hospital.

the bench and then bench. Raz, dwa, sprawdzam, czy mnie słychać. SMS od mamy, czekaj, muszę go przeczytać.

Licz tych followersów, ja sukcesy mierzę w płytach, a nie lajkach. Nie otaguję sponsora jak te panie w rajtkach. Młody Ernest raczej dobra dusza, żaden łajdak. Moim celem raczej spokój ducha, a nie Maybach. Szczerze mówiąc mi wystarczy Peugeot. Młody kot, nie zaufam nigdy starym zwierzom. Nigdy nie będę rapował o tym, jaki jestem prawdziwy i szczery. Całe szczęście moi

0: bench of the bench. The bench of the bench.
1: Białe wino na kieliszki 4 złote za sztukę. Tak spędzimy lato, więc odusz na potem na

0: źle. Chętnie przetnę twoje hamulce. Już na Mokotowie opowiadasz o przyjaciółce. Pytasz mnie, czy chcę zapalić papierosy, masz w kurtce. Oprócz tego jakieś 100 tysięcy książek na półce. I szczerze mówiąc, zobaczywszy je, się zakochałem. Przez następną dobę cały Boży świat olałem. To było lata temu, jeszcze zanim rapowałem. Kiedy za robotę skandalicznie mały banknot brałem. To było w 2013, pamiętasz? Jak błagałem cię, byś szybko zapisała mnie w swój kalendarz.
1: 5-1-5.
0: Zapisałem numer telefonu 515 na rękach.
1: 515.
0: To było w 2013, w kwiecie wieku, ale w głowie same kolce i chwasty.

to co jest, wiesz. Niech to będzie moje, niech będzie słodkie i kolorowe. Niech pachnie jakoś tak, wiesz.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

rośnie nerw. Jak na mechanizm przystało myśli, masz rytę z metalu, krążą po dziwnych kółkach, nigdy nie wyjdą z tykułek. Jesteś system mechanicznie doskonały.

0: Ale powoli sąd przenika się nawzajem tłum. Archanioły i ludzie,
1: archanioły i ludzie.
0: Chmurne morze faluje przez ląd, ulicami skroś tramwaje w poprzek.

22:36 już na zegarze sarowym, na moim 33. Czas zacząć permanentną rewolucję. Tutaj mieliśmy awarię w studiu, więc witam się z wami z mikrofonem w ręku. Nie z śrubokrętem, a z mikrofonem na uchwycie, bo musiałem dokręcić parę śrubek. No dobra, zaczynamy permanentną rewolucję, czyli audycję mocno regową, ska i punkową. To może na początek małe wspomnienie zeszłotygodniowych Neptunali na Politechnice Gdańskiej.

No i to było wspomnienie zeszłotygodniowych Neptunali na Politechnice Gdańskiej. A to był właśnie zespół Maleo, Reggae Rockers, który występował przed zespołem Hey. I jak niektórzy twierdzą, to właśnie Hey powinien być supportem przed Maleo. Ja byłem na koncercie Maleo i bardzo mi się podobało. Może zaczniemy dzisiaj trochę mocno regowo, czyli następne reggae i Jaffa Namuel, pozytywne myślenie.

I to było właśnie Jaffa No More, pozytywne myślenie. Piosenka dedykowana naszemu koledze, który się ukrywa na Ircu pod pseudonimem Jacenty i mówi, że życie to syf. Nieprawda, prawda? Życie jest fajne. Ładna pogoda, w ogóle super. Ostatnio przyszedłem z Moreny do Auszana po rurę. Przez cały poligon szedłem. Koło Jasienia, koło Wieżyc. Pozdrawiam wszystkie koleżanki z Jasienia i z Wieżyc. I strasznie mi serce bolało. I wcale nie ledwo zipię. Dobrze się teraz czuję. Zjadłem zupkę przed wyjściem do radia. Pozostając w klimatach takich fajnych, to będzie teraz Habakuk i Rasta Trans oraz Wolnodia.

Ja chciałem serdecznie pozdrowić wszystkich z wiszących ogrodów, a nie z wieżyc i spytać się, jak się wisi. Na Ircu ostro rozmowa najpierw o rurach, teraz o fochowaniu się. Także zapraszam serdecznie. Hasz SAR dostępne także z www. naszej www. na stronie sar.pgda.pl. Tam jest odnośnik czat i możecie wejść i na Irca wskiknąć i pogadać o fochach, o rurach, nie wiem, o czymkolwiek tylko chcecie się. No dobra. Tak się zastanawiam teraz, czy nie zmienić lekko klimatu, ale chyba przejdziemy bardzo, bardzo spokojnie. A jest to utwór zespołu The Jesus and Mary Chain. Jest to muzyka z filmu Lost in Translation. Muzyka, bez której ostatnio się nie obchodzę w ogóle. Słucham non-stop, cały czas. Dokładnie w kółko leci. Cały czas to samo, ten sam soundtrack. Zapraszam do słuchania. Bardzo fajny kawałek.

Jakie szczęście, że to jest autorska audycja. Mogę puszczać co chcę. Ha, ha, ha. Nieważne, się komuś podoba czy nie. Dobra, a teraz będzie prawdziwy punk. Zespół nazywa się Anglos. Dziewczyna z Mercedesem.

Teraz na Itzu rozgorzała dyskusja na temat pochodzenia. Wszyscy się pochodzą. Jedni z pochodzenia są z Trójmiasta, inni nie. No i wszyscy pochodzą. No i jest ogólnie bardzo śmiesznie, mam coraz lepszy humor po tej audycji. Jak wyjdę ze studia, to na pewno będę mógł się uczyć, bo będę już taki rześki. A już miałem, już mnie muliło, ale teraz widzę, że już jest coraz lepiej. Jeszcze te Anglos takie fajne, więc jeszcze raz puszczę Anglos, ale już inna piosenkę, która się nazywa Na ulicach miasta.

Zostaję obrażony w tej chwili na Ircu i strzelam focha. Taka jest moja decyzja. Więc strzelę focha razem z Tilaw i Garażem wczoraj w Gdańsku na Juwenaliach na Uniwersytecie Gdańskim. Ciekawe jak było. Podobno na jesieniu i na wiszących było słychać wszystko. Chociaż nie, na wiszących to nie wiadomo, ale na jesieniu było słychać. Także na jesieniu jest dobra akustyka. Zapraszam wszystkich na jesień.

wszystkich ostro dyskutujących na kanale ircowym i nie tylko. Zapraszam bardzo serdecznie do telefonowania do Radia SAR i udzielania swoich głosów na antenie i wypowiadania się na tematy różne, najróżniejsze. Te, które właśnie teraz są, przewijają się przez kanał ircowy. Nasze te numery to 82626 ze wszystkich kodemików, 812626 z 3 i 347-2626 z miasta, czyli na przykład z Jasienia lub z Wiszących Ogrodów. Teraz coś, co miało być jeszcze przed chwilą, czyli Świat Czarownic razem z Robertem Brylewskim, Złoto Ulicy.

to był Brylewski. I tak fajnie śpiewał, że całe złote ulicy w tobie jest. Także fajnie, fajnie. Prawda? Mi się podobało. A wam? Nadal zachęcam wszystkich aktywnych i mniej aktywnych członków, bywalców kanału SAR do zadzwonienia do mnie, pochwalenia się. Będzie to historyczny telefon pierwszy w permanentnej rewolucji. Super by było, co nie? Dwie feministki na ircu szaleją. Potrzebuję jakoś faceta wsparcia, jakiejś męskiej duszy. Dobra, zespół z Płocka, częsty bywalec permanentnej rewolucji, bardzo lubiony przez prowadzącego. Nazywa się Farbenlehre, czyli kolorowi nauczyciele. A piosenka nazywa się Atomowe Zabawki.

0: No i jesteśmy, mamy pierwszy telefon, Gaduła się dodzwonił.
1: Witam cię, Gaduło.
2: Przepraszam, skąd wiesz, że jestem Gaduło, skąd się dopiero dodzwoniłem?
1: No bo miałem, rozmawiałem z tobą poza anteną. I bardzo mnie rozśmieszyłeś, bardzo się mnie rozśmieszyłeś opowieścią o swoich przygodach z kanałem niecałym SAR. Zapraszam do opowieści.
2: Może ja tylko powiem, że z łezką wokół stój nam te czasy, kiedy powiedzmy jeszcze 2 miesiące temu człowiek normalnie wchodził sobie na IRCA, było wszystko ładnie, jasno i czytelnie, a tutaj...
1: No i kto spieprzył sprawę?
2: No nie wiem, na pewno ktoś poleci, nie? Jak tylko znajdę czapkę, poleci czapka odpowiednia. No jednej już napisałem, ale udaję, że jej nie ma chyba.
1: To może się przejdź.
2: Jak ja się przejdę, to już go na pewno tam nie będzie.
1: Dzień dziecka się skończy, tak?
2: Tak, dokładnie.
1: Także Gaduła, umiesz robić rosół?
2: Czy ja umiem robić rosół?
1: No i czy robiłeś ani rosół?
2: Generalnie powiem tak, nie jestem zwolennikiem rosołów.
1: Czyli nie robiłeś jeszcze
2: nie rosołów? Nie robiłem i nie będę robił. Jak no to coś zrobić, coś bardziej.
1: Bo słuchaj, w tej momencie ty skreśla, nie? Jesteś skreślony z jej listy.
2: A na czym polega? Rosół albo nie rosół, tak?
1: Tak, albo umiesz robić rosół, albo nie.
2: Nie rozumiem tej metafory, ale nie umiem. Nigdy nie próbowałem. Generalnie rosół to nie jest żadne wielkie danie.
1: No ja też tak
2: wody
1: sam...
2: i troszeczkę tłuszczu, no sorry bardzo.
1: Nie. I makaron.
2: No, makaron. Makaron to nie rosół.
1: Ale tutaj jeszcze chodzi o to, że żeby marchewka jeszcze była. Marchewka podobno jest zajebiście ważna.
2: No, powiedzmy, jak dla początkującego kucharza rosół może być, jest ja tak.
1: No ale nigdy nie zrobiłeś, więc co?
2: No ale po co? Bo ja, no,
1: ja chciałem powiedzieć, że na kanale jeźdźcowym jest Ania. I ona słyszy to, co teraz mówisz, że ten rosół to jednak nie to, a ona też już jest przekabacona. I wiesz, i już po ptakach, nie? Już więcej nie będziesz jechał do Gdańska Głównego. I się nie spotkamy na przystanku tramwajowym.
2: Wydaje mi się, że poleciałeś za daleko.
1: Aczkolwiek
2: powiem ci, że już deszczu nie będę jeździć na Główny, bo znalazłem taki miły lokal tuż przy Grubalskiej. Godziny otwarcia mogę podać tobie, ale poza anteną. Generalnie podejrzewam, że repertuar mają taki sam.
1: Nie mogę się przestać śmiać.
2: Także wiesz, no...
1: Ty już masz blisko, no.
2: Ja, no, czy nie powiedziałbym, że blisko, bo jakbym miał iść znowu tam, to i tak zmoknę, a jak wsiadę do tramwaju, to, że tak powiem, było
1: to
2: mi
1: taniej,
2: obojętne.
1: To taniej, o, powiedzmy taniej masz.
2: Nie, no tak, taniej.
1: No. Dobra, a tutaj podobno dobry rosół to sztuka.
2: No czytam, tu widzę, kontroluję jednym
1: to
2: dobrze.
1: Oczkiem. To dobrze, dobrze.
2: No tak, no bo...
1: Łezka mi się zakręciła.
2: Robić kanapkę dobrą to też trzeba umieć, prawda?
1: No ba, kurde. Nawet ziemniaki trzeba umieć gotować.
2: No właśnie. To...
1: Kiedyś robiłem sondę o ziemniakach i wyszło, że jeden koleś gotował godzinę. Ostro, nie?
2: Tu nie wiem, co mi pisze Sway.
1: No, no wiesz, ona cię szaleje, ona dzisiaj wszystkich przekabaca, wiesz?
2: Sway?
1: Twoja Ania, moja Gosia, wszyscy już są...
2: Za rosołkiem, tak?
1: Za rosołkiem, nie.
2: Okej, to ja teraz skorzystam z chwilę anteny, mogę powiedzieć tak. Jeżeli moja Ania ugotuje rosół, to ja go zjem. To będzie jej pierwszy rosół w życiu.
1: No i krótka
2: piłka. To ja też go zjem.
1: No właśnie.
2: Może będę chorował, może nie, ale go zjem. Jak będzie to jej drugi rosół, to też go zjem. Jak będzie musiał gotować cały czas rosół.
1: Ja cię znam, ty jesteś wszystkożerny.
2: Oj, ale nie. Wybredny.
1: No ale wybredny, ale zjesz wszystko.
2: No, nie chciałbym jej zrobić przykrości, prawda?
1: No ale to nie o to chodzi, ty ogólnie zjesz wszystko.
2: Zależy z których rączek.
1: No dobra. Dobra, bo się rozgadaliśmy, a jeszcze...
2: Ja chciałem powiedzieć, że fajną audycję masz dzisiaj.
1: No super, mi też się podoba.
2: Tak?
1: No, dobra, to na razie.
2: No hej.
0: No i to była historyczna chwila. Dzwonił Mariusz Gaduła i powiedział, że czeka na rosół. No dobra, to teraz po długiej chwili gadania takie coś, co jest kultowe.

No i to była właśnie Nirvana. Chyba wszyscy w swoim życiu słuchali kiedyś Nirwany, chociaż trochę. Dobra, a teraz na koniec specjalna dedykacja dla naszych kobiet z Irca, Homo Twist i Open Your Chacha dziewczyny. Do usłyszenia za tydzień. Za ostatnią godzinkę dziękuję Barti.

Felipe, a więc tak. Mamy Warszawę, 5 dni później Katowice, szybki powrót do WWA, jedziemy do Trójmiasta. Tam 2 razy Sopot, tydzień później 2 razy Wrocław, potem Lublin, 3 razy Poznań, Kraków, chyba 2 razy.

kartę, o. Niniejszą epkę rzucę na torenty. Na stronie zrobię sobie wielki napis tak odtędy. Pierdolę kasę z MP3-ek, przychodź na koncerty. Zależy mi by znał te teksty jak się zna kolędy. Mimo wszystko jestem jakoś spięty. Wszystko nagrywa się, bo cały lokal snapy kręci. Patrzę w kalendarz,

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

cię lubi. Patrzyłam na twoje chude.